0: Radio Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Liebe. Unter den Kräften, die das Menschenherz wecken, erfüllen und begeistern, ist sie die mächtigste. Unter den Geheimnissen, die ihm seine Not schaffen, seine Trauer, seine abgründige Sehnsucht, ist sie die tiefste. Liebe ist eine Quelle, aus der das Leben kommt. Sie öffnet die Quellen lebendiger Kräfte. Aber die Liebe ist eine Kunst und Zärtlichkeit will gelernt sein.
2: Und jetzt auf Polnisch. Miłość. Pośród wszelkich sił, które budzą ludzkie serce, wypełniają je i inspirują, jest najbardziej potężną. Pośród tajemnic, które przynoszą cierpienie, żal, niezgłębioną tęsknotę, jest najgłębsza. Miłość jest źródłem, z którego pochodzi życie. Otwiera źródła sił życiowych. Lecz miłość jest też sztuką, a czułości trzeba się nauczyć.
0: Es ist 2 Uhr. Radio Paradiso. Immer auf den Punkt informiert. Hier sind die Nachrichten.
3: Ich bin Tine Klima.